0: lɔlɔtɔ le kristu me ŋdɔ alo gude na mi eye mi le de akpe na mawo sɛ katatɔ elabena egbe mi le do mawo dɔlawo katã pe azã eye mawo dɔlawo katã nu si ke mi ya wɔ egbe la wa kpata wo la ve mianu ame ke wo ƒe ŋkɔ mia gase la ele nyi miasubɔ la vovovo
1: mianɔvi wisdom kofi
2: mianɔvi ayite auguste
3: kple miaƒe dɔtsɔla aƒenɔ zamatika yi odzil
0: kpakple miasubɔla gbalokɔ yɔna be abidonu mesan augustin eye ne mi do dzesia miakpɔ be miakpata mi sɔgbe ne kentsi o elabena wogblɔna be ne ŋdevi amea ebe gbeme wogblɔna le egbea mi sodo miaɖokui be miado gbeɖa ɖe radio national catholic ta miakpata minya nu ke dzɔ ɖe radio ŋti eye miagado gbeɖa ɖe togovi ɖe sia ɖe miasɔ miabe fukpekpewo miabe yaɖuɖuwo kpakple sukuluviwo katã aso da si na mawo ŋusẽ katatɔ eye madze gɔme sɔna mama alo enɔnye otsi le
3: yo mi do akpe manyagblɔ ɖe na mi ɖe aleke mie do gbe ɖa ɖe radio ata eye mɔɖeɖe gale na mie gbe abe mi va do goa mi do akpe na mi kaka miawo le dɔ dzi mi ga yie dzi e mi aganɔ gbe dodo ɖa me ale gbegbe bena miate ma nɔ se mia nɔnɔ ƒe ŋkɔ brada sia bradawo kpɔa egbea miado gbe ɖa miado gbe ɖa ye miado akpe na mawo tutugbã be wɔame nuveve na mi eye egba yie dzia miagabiɔ ame nuveve be mawu ŋutɔ waganɔ miabe emɔa dzi ale gbegbe be teƒe ya ne ame sia ame gbate ma sena gbe ɖe wate ma gblɔna nya ɖe eye waka na si dzi ɖe ŋtsi eye dzi ɖe
4: veve sese ƒe kru sia la si nye nye mawu elabe etsi kɔ nam etsi kɔ nam
1: Nacional Católica.

0: ni atɔ si le dziƒo wo kɔntine kɔ wo fia ɖuƒe ne va ne wo lɔlɔ le anyigba dzi si gbale si wɔna dziƒo ene
1: na miegbea miaƒe ŋkeke nuɖuɖu natsɔ miaƒe nuvɔ ke mi si gbale si miawɔa mietsɔ ke na ame siwo dabu ne miantsi ene eye megaɖe mɔ miadze tete kpɔ mo ke ɖe mi ɖale vɔ la gbɔ amen
0: medo gbe na wo maria yɔ kple ame nuvenu aƒetɔ la li kpakpli wo woyra wo nyɔnu dome wo yra wa domevi yeso
2: maria kɔkɔe mawu nɔ do gbe ɖa ɖe mianuvɔ lɔta fifia kple miaƒe kue amen

0: me dogbe na o maria yo kla menuvenu apetola le kpakpli o ira o nyono do ma o ira wa do me vi eso
1: maria kokwe ma uno dogbe na le miem volota ifia kple mia bokui amen
0: me dogbe na o maria yo kla menuvenu apetola le kpakpli o ira o nyono do ma o ira wa do me vi eso
1: maria kokwe ma uno dogbe na le miem volota ifia kple mia bokui amen
0: me dogbe na o maria yo kla menuvenu apetola le kpakpli o ira o nyono do ma o ira wa do me vi eso
1: maria kokwe ma uno dogbe na le miem volota ifia kple mia bokui amen
0: me dogbe na o maria yo kla menuvenu apetola le kpakpli o ira o nyono do ma o ira wa do me vi eso
2: maria kokwe ma uno dogbe na le miem volota ifia kple mia bokui amen
0: me dogbe

0: fifia kple miabe kue ame.
1: Medo gbe na wo Maria yɔ kple amenevenu aƒe tɔ la le kpakpli wo yra wo nyɔnu dome wo yra wo domevi Yesu.
2: Maria kɔkɔe mawu nɔ do gbe ɖa ɖe mianu vɔlɔ ta.
1: Medo gbe na wo Maria yɔ kple amenevenu aƒe tɔ la le kpakpli wo yra wo nyɔnu dome wo yra wo domevi Yesu.
2: Maria kɔkɔe mawu nɔ do gbe ɖa ɖe mianu vɔlɔ ta. Fifia kple miabe kue ame.
1: Ŋuti kɔkɔe ne tɔ la kple vi la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la.
2: Abe ale si wonye le gɔmedzeame ene la. Nenema ke wòanye fifia kpe ɖa heyi mavɔ ame.
1: Maria kɔkɔe.
2: Do gbe ɖa ɖe mia ta.
1: Maria mawudzila kɔkɔe.
2: Do gbe ɖa ɖe mia ta.
1: Gabriel kɔkɔe.
2: Do gbe ɖa ɖe mia ta.
1: Raphael kɔkɔe.
2: Do gbe ɖa ɖe mia ta.
1: Michel kɔkɔe.
2: Do gbe ɖa ɖe mia ta.
1: Dziƒodɔlawo kple amekoko katã.
2: Mido